0: webale kutesa kwa sikubi ete chikaziri muendaze zule kwele sawa umukaga program David Ruamu tutunuli de embera yabami abateka opecho bachita batia chita chisikilizi
1: abateko bunkenke waka
0: ngali eno hawuli dabu bwende wakaba bantu babelanga bali mchibira
2: When is the gestation period?
3: Mama zidira, siku tegede bulungi.
2: Nakula byanga oluzungu lujja kusumbua. Neche mbuza, okwe wandisa kutandika ddi.
3: Nyabo, okwe wandisa kugenda mase, era kuatandika dda.
2: Mpozi kwa sete meka?
3: Jiri emitwalo ebiri, joka.
2: Emitwalo ebiri za Uganda, oba mafaranga.
3: Mama, emitwalo ebiri eje Uganda.
2: That's right. Sentezo, muzagala mukashi, oba ne wemba nechikalu nchibawa.
3: Nyabo sente tuzagala mukashi.
2: Mwina akaunti?
3: Akaunti tujiina mama.
2: Chinkoze bubi ziri ku mobile money.
3: Tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira.
2: Nteka kezi jako obezi jako zamwe.
3: Naye mama, ekitufu wano nyeji.
2: Ekitufu sentezo gwozi kwata oba waliwo omulala. Nakulabye ngapeta kumbelera mwangu.
4: Kake sabwe vye misanyo nkume bidi abide mumukaga. Hey, rokwe wanisa kuata niseda kumetuale bidi joka. Jamu kubredio sapiense nsambia. Okunida nekerezi okupe na duwa dilori nsambia. We wandise. Oruori ndidiloku kasi mbagana nabake nkusi. Hey. Butenefo kumpeo za radio sapiensia. Kake sabwe vye misanyo nkume bidi abide mumukaga. Adil red and steady.